0: Nothing to do, ci sono nuovi album da Tobias Freund, Non-Standard Productions Records. Selekcie transí už samosté jedno parče.
1: Kde to je na nichoro? Kde tu? Že bude tuk v Sofia. Skoro. Hey, New Religion, Duran Duran. Most kam selekcie transí už se tuku 5 minuty.